Oh, lengkok gentran jako nyok. Ndak banget lama gak boleh asa sempok pinang atuh.